0: Ułaśmy gansko da ban wszędzie to łaszy tam jak na dot szuliaka czy bójcu uchkom umszą mój ta dot. Czy te na noja w jogę mistyta mam na tym da. Gdzie czyno? Mój mi uchkom agna czyno da de wiwi. Wiwi da wi do dog na dot. Mistyta mam na tym dnia. Tandy to już nad szulia. Vego bishum, vego miagnot solia. Much welfare, the abbey snaps dod with it. As in Chema, when did they ever dod no jagam at the wabnit me awards us? Because even steeti spirit of mum nitigan, my jewy channel and the chain of the doit mogno dod solia. Gay snaps together. Did you always see so to sneeze? Get and could I get in get chain of dod get out there? Echte dodnje ho tawio au gawio and det modot sulia stitch for you that here di chena go mam netri no wesket mui just snagun hen you a snack today cuz ich bin tete dod jo sim snats an skoda ban 20 de we reach it on mui di chi nano said di wo we chi ho do it una gwete yes chi dod chena da
1: Mój dzień mi okał mocno. Jak Johnny Segnesz, jest mój dzień stał jej gabet bardzo studu, gdy was obiecie, gdy leci, tak i na nadzie dzień z przybytem, ku łączka gmić, betu ano, a nie uga im hig. Umag, nego mój nego nego betem, kego nego betu jak Laurent McKenzie, nego mój, a udejdecie gia i he, Stanley Mission Saskatchewan Woodland Creek ganeso ekuni o nagamon nai nagush isinka deyo